0: Zianon Paźniak prawie rok od najmowy w Warszawie i prachę ta poczułem mniejszym prachę ta w bliższym wypusku na win. Ale jeszcze pra pierwsza branaha spikera koordynacyjnego sowieta, jaki wystąpił z idei nacjonalnego dialogu. Na winy u nas już pra z 3 chwiliny z połową.
1: Radio Racja.